Tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, tak dum kertak, t